Fajn. Hey, I can hear the music playing. Hlavní role. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Turn it up, turn it up.